0: Zon, zee, strand, korte rokjes. Strakke bikinis.
1: En Radio Bahena.